Kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka, kuriki taka